szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

czekasz. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: W mojej głowie tylko jedna myśl, znowu jesteś w niej ty. W powietrzu zapach ciepłego lata, pachnące psy.
1: Radio SK.

0: Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
2: No cześć, dzień dobry, pranku. Dzisiaj w kalendarzu czwartek. Jeśli chodzi o pogodę, no to będzie zmiana aury. I to tak od razu mówię z samego rana, żeby się przygotować na to, że pojawią się opady deszczu. Tak, warto wziąć parasol do pracy, chyba że lubicie moknąć. Temperatura przekroczy 20 stopni do dziś, ale już jutro spadek temperatury o kilkanaście stopni. Teraz na drogach Śląska i Zagłębia ruch na razie jeszcze niewielki. Jeszcze.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
5: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
4: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
6: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
4: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało. Klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Śląsk News.
2: Ruszyło zbieranie żołędzi i orzechów dla zwierzaków z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy są przysmakiem papug i małp, szczególnie pawianów.
7: Mam wielki orzech na podwórku. Wykonałem telefon do zoo. Pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
2: Mówił prezes stowarzyszenia Piotr Gondarczyk. Wysyp grzybów w Śląskiem. Grzybiarze pokazują pełne koszyki, a my pokażemy wam ich zdjęcia. Zapraszamy na sk.pl.
0: Jankę, Kama
8: i Wiktor.
9: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
10: Ojoj!
9: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
11: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
12: Ja za chwilę do łazienki.
9: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
11: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Kwiatkowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest, święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek.
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówię, czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer, pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie, bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: to każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne rasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Jesteś ale jak chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy. Dzisiaj dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego rana. Ale to zupełnie jak Daniel Martyniuk. To też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha. To...
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon. No to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mhm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Kradne Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
3: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
11: Aura dziś do godzin popołudniowych będzie nam sprzyjać, ale już po godzinie 16 więcej chmur na niebie, przynajmniej nad Katowicami, a wieczorem opady deszczu. Jutro, czyli w piątek, spadek temperatury będzie o wiele chłodniej, maksymalnie tylko 14 stopni, dziś do 22. Na drogach coraz większy ruch samochodowy, na szczęście ogromnych korków jeszcze nie ma, ale trzeba zwolnić m.in. na 79 w Jaworznie i w Sosnowcu.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń.
13: SK Sport News.
12: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
14: Jankes!
15: Kama!
16: I Wiktor!
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
19: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
18: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
19: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
18: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj do wydawca tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w Dniu Stópkarzy... A, w Dniu Podologii!
0: No, ale dobrze, to jest Święto Stópkarzy, ustaliliśmy. No, czym się zajmuje podolog?
2: To się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły no. Inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro Święto Stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć, mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minię samochodową.
1: Ważne tylko, kto płaci.
0: Ciekawy prysznic. Promocja.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
14: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
13: Już mi się podoba.
14: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
15: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
16: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 m2 otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła Czarne 3E.
17: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
18: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
19: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ze smakiem. Rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku. I proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
22: I po reklamie.
23: SK. SK. SK.

0: skoro jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co ty
2: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Ten głos, bałam się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale
0: mam
2: ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona
2: się,
1: po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku, co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy się, to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, to musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: No to się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
2: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
2: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
2: Nie, dobrnęłaś
1: do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
22: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
0: No dobrze, no to sprawdzamy, co tam na drogach naszego regionu. Zaczął się poranny szczyt komunikacyjny i to nie jest dobra wiadomość dla zmotoryzowanych. Duży ruch samochodowy na trasie S86 na TK94 w Piekarach Śląskich, na wysokości M1 w Czeladzi, w Tychach na TK44 na południu Katowic, a także na trasie od Mikołowa do Kato. Co do pogody, no to do godziny 12-13 słonecznie, potem przybędzie chmur, a wieczorem pewne opady deszczu.
27: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
26: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
2: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoglądzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
1: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
1: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
4: SK Śląsk News.
0: ZTM szuka specjalistów od sztucznej inteligencji. Chodzi dokładnie o dwie osoby, które chcą stworzyć rozwiązania wykorzystywane w realnym świecie oraz pracować przy innowacyjnych projektach. Wynagrodzenie zasadnicze może wynieść do 8600 zł brutto plus dodatki.
5: Nie braknie sztucznej inteligencji, nie braknie bolidów, dronów i nowoczesnej technologii.
0: W tę sobotę noc naukowców na Politechnice Śląskiej. Uczelnia otworzy swoje pracownie i laboratoria w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. Mówiła Sandra Grabowska z Centrum Popularyzacji Nauki.
6: Jankes!
8: Kama!
6: Kama!
8: I Wiktor!
6: Wiktor! Radio SK!
25: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
28: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
29: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
25: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej. Jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem. 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne. Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest. No. Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
4: Nie.
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymajcie, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry, telefon przyłóż, prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda lewa.
0: Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: Ale to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: Gratulaciones. You are very good zawodnik. Zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie
0: dobrze.
1: Spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
2: W Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje.

0: 30 i pewnie jakieś dangerous newsy będą u Pauliny. Zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: nas.
0: Pan prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Znaczy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
13: Kto jeszcze nie wyszedł z domu, a późno wraca, ten powinien wziąć parasol, ponieważ wieczorem opady deszczu. Długo wyczekiwane przez wiele osób. Dziś temperatura wyniesie 21 stopni, ale zanim będzie padać, to jeszcze trochę słońce się pojawi, więc wykorzystajcie. A na drogach, no cóż, poranny szczyt komunikacyjny. Ciężej się jedzie trasą S86, kiedy trzeba zwalniać co chwilę. Duży ruch samochodowy także na autostradzie A4 Mysłowice-Katowice.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
15: SK Sport News.
14: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
18: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
19: Podobno.
20: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczekał. Nie wiem.
19: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: z którymi nie chcą.
0: Tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności, jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu. Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK. No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
11: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
10: A tak bliżej, za 5 lat.
11: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
10: A ja?
11: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
12: Śląskie. Studiuj. Zostań twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
15: I po reklamie.

0: dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu ja

0: Nie?
1: Znaczy wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi podać, pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
0: Nie mogę, bo... nie mogę, bo wtedy proszę pani nie spali.
1: Nie, no ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie...
0: To nie problem, ale... tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
1: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
0: No tak.
1: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
0: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
1: Gdzie ja to będę palić?
0: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
1: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
0: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
2: Zostałaś wkręcona.
1: K***a, Tomek, wiesz, to spierdalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś k***a wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: chwilę jeszcze.
1: Pięknie płyniesz, no teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83, olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
2: I tankując bak do pełna można nieźle popłynąć, chyba że...
1: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu, z łez.
2: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
1: SK zapewnia ceny paliw niżej.
3: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
7: Kilka minut w korku postoją zmotoryzowani na drogowej trasie średnicowej. To na wysokości Katowicy w kierunku centrum. Korek zaczyna się już praktycznie od granicy z Chorzowem. Duży ruch samochodowy również na południu Katowic na drogach 81-86 na trasie S86. Zwolnijcie również na S1 w Lędzinach w kierunku Częstochowy. Pogoda też zwolni, ale dopiero po południu. Wieczorem spodziewajcie się opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloków w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
21: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
20: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
22: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne. No i generalnie potrzeba kilku osób.
20: Mówi to na kot z łódzkiego ZOO. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego ZOO zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
9: SK Śląsk News.
7: Do późnych godzin wieczornych trwało ustalanie przyczyn tragedii na DK78. Na obwodnicy Zawiercia i Poręby doszło do karambolu z udziałem 8 pojazdów. Zginęły 2 osoby. MON i Sosnowiecki Szpital Miejski podejmują współpracę. Cel: wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych.
23: Chodzi o każdego rodzaju zdarzenia niespodziewane, na które nie jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na codzienność, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć.
7: Mówi prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka.
9: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
24: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
1: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
25: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tą olimpiadę.
24: Na czasie, na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, Tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dnia. Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I naprawiłeś?
0: I poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczko.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: Tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać?
2: Ile ty jesteś pierścionką?
4: Tak, dla facetów. Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połechtało nasze ego. W związku z tym, Eska tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
4: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
4: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
4: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We pray. Ręce

0: Od samego rana kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego. Będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK. Jedno jest pewne. Kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Mi.
1: Reklama.
2: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orlą Lwowskich 138. Do zobaczenia.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
9: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
15: Uwaga, zmotoryzowani, kilka pojazdów zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, są duże utrudnienia i jest spory korek, zatem warto wybrać trasę alternatywną, na przykład DTS-kę. Chociaż na DTS-ce też zatrzymacie się na chwilę przed wjazdem na estakadę w Katowicach w kierunku centrum. W ciągu dnia dużo słońca, po południu przybędzie chmur, a wieczorem opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich, ulica Sienkiewicza 12A.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 8.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
17: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Buongiorno.
16: Horn, chciałoby się powiedzieć.
0: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
16: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
12: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
0: I w tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka. It's-

0: zespół Las Ketchup. A serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: No właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć SK, ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna, bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes, jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: A co to właściwie jest Vice Tacos?
12: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
9: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
8: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
5: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Koroście, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest podpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią.
3: Ściany mówią. To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
1: Ja
3: albo może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
3: Tak.
2: Okej, okay, dobry pomysł.
3: To Ateny albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie, Kraków.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: możemy wytypować, dokąd zabieramy was na odlot. Ściśle tajne, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: cheers! Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Eska.
1: A jak mówię...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
21: Uwaga, zmotoryzowani, poważne utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Zderzyło się tam kilka pojazdów, to na odcinku w kierunku Katowic. Na miejscu pracują służby, lądował także śmigłowiec LPR. Jeśli możecie, to omijajcie ten fragment autostrady. Można wybrać m.in. drogową trasę średnicową. Dziś pogoda będzie sprzyjać przynajmniej do godziny 16, potem więcej chmur na niebie, a wieczorem niemal pewne opady deszczu w regionie.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
22: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
23: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
22: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
22: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
0: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
2: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
0: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
3: SK Śląsk.
21: Karambol w Rudzie Śląskiej. Na autostradzie A4 zderzyło się 7 pojazdów. Ruchy w kierunku Katowic odbywa się teraz na pasem awaryjnym. Na miejscu pracują służby. Lądował także śmigłowiec LPR. Sosnowiecki Szpital Miejski i MON łączą siły. Personel placówki zostanie przeszkolony z medycyny pola walki.
18: My jesteśmy gotowi na codzienność, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć. My oczywiście mniej więcej procedury znamy, ale takie zachowania szybkie muszą być wyćwiczone.
21: Mówiła prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Gawka.
24: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9, Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
15: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
14: Już mi się podoba.
15: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
16: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
19: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
13: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
12: A tak bliżej, za 5 lat.
13: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
12: A ja?
13: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
14: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
15: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
16: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl. Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
19: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny?

0: Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 m2 otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, czarne 3E.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
7: A co to właściwie jest Vice Tacos?
8: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
7: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
14: Służby czekają jeszcze na jedną lawetę, która zabierze pojazd, który zajmuje skrajny lewy pas autostrady A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Przypomnę, dziś rano zderzyło się tam łącznie 7 samochodów i były ogromne utrudnienia. Na szczęście te utrudnienia są już za nami. Jeśli chodzi o inne drogi, no to trzeba wyhamować m.in. na drodze 79 w Katowicach i na trasie S86 szerokości.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu. Ulica Jałowcowa 2.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: Jest 10. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
16: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
15: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
17: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Podczas przerwy jest obecny. obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
15: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
1: SK Śląsk. Sport.
14: Ależ emocje w Mannheim. GKS Tychy był o krok od wielkiej niespodzianki w hokejowej Lidze Mistrzów. Gospodarze szybko odskoczyli na 2 gole, ale Tyszanie pokazali charakter, odrabiali straty aż 3-krotnie. Po 60 minutach było 4-4. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc wszystko rozstrzygnęły rzuty karne. W nich lepsi okazali się Niemcy, wygrywający 5-4. GKS wraca jednak z Mannheim z pierwszym punktem w tej edycji Ligi Mistrzów i z poczuciem, że sensacja była naprawdę blisko.
11: 2 minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i zagrą ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli The Twusie McNeil. Izalia, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobra, Heat Waste, Tinelli, Major League DJ jest 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
2: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
4: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 m2 otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, Czarne 3E.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu SK.

0: hot. Inna, ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego, że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
16: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
17: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
18: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! Zapraszamy!
19: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
22: I po reklamie.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
6: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
5: Już mi się podoba.
6: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
7: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?

0: są?
1: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
0: A tak bliżej, za 5 lat.
1: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
0: A ja?
1: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
2: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
3: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
7: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
11: Trzeba się nastroić na zmianę aury. W sumie to już wiele osób odczuwa tę zmianę, która nadchodzi w postaci bólu głowy, takiego ogólnego zmęczenia, rozdrażnienia. To waci nie mają łatwo. Jutro spadek temperatury i opad deszczu. Właściwie to już dzisiaj wieczorem będzie padać w Katowicach, Mysłowicach i Jaworznie. Na drogach naszego regionu powiedzmy względny spokój, ale i tak ruch spory, także miejcie szeroko otwarte oczy dookoła głowy.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
13: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
12: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
14: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
12: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
9: SK Śląsk News.
11: Po całonocnej walce z żywiołem pożar marketu jest opanowany, nie ma osób poszkodowanych. To najnowsze informacje z Jastrzębia-Zdroju. Więcej na sk.pl. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty kolei śląskich. Po zwolnieniu z kopalni ułatwi im to znalezienie pracy na kolei, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
15: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty. To pierwszy etap drogi do samodzielnej pracy w tym zawodzie. Kolejnym jest szkolenie prowadzące do uzyskania świadectwa maszynisty.
11: Kurs prowadzą pracownicy kolei śląskich.
16: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sąbr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Haha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się czterodniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy czterodniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia!
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed Halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
12: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy!
13: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku. I proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
16: I po reklamie.

0: Kosza od Sanach w Radiu SK z cyklu Fakty, które Was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła Czarne 3E.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
9: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
8: Już mi się podoba.
9: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
10: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
15: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
18: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
19: I po reklamie.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca.

0: miejsca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział, twój głos jest istotny.
1: Uwaga, Chosów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
3: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach.
8: Jeszcze dziś wczesnym popołudniem można złapać za grabie i ogarnąć coś w ogrodzie. Późnym popołudniem przybędzie chmura, a wieczorem to na bank opady deszczu w Katowicach, Jaworznie i Sosnowcu. To są najnowsze prognozy pogody. Meteopaci nie mają łatwo, mają trochę pod górkę, bo jak jest dnia na pogodę, no to też pojawia się ogólne rozdrażnienie, zmęczenie i bóle głowy i inne takie. Jaki będzie weekend? Ten za pasem. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, słońca nie zabraknie.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach, Aleja Jana Pawła II.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
9: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
9: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
14: SK Śląsk News.
8: Stowarzyszenie Nowy Chorzów próbuje kolejny raz odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ważnych podpisów pod wnioskiem referendalnym.
15: Ulica Wolności, zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
16: Nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
17: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
8: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz nie uznał za ważne 1700 podpisów.
18: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej, do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion, do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
12: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
11: A tak bliżej, za 5 lat.
12: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
11: A ja?
12: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
13: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio
2: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki.
3: Ask what you can do for your country.
2: Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Neptunika i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła Czarne 3E.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym

0: suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
7: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w czwartkowe popołudnie. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Tam dziś rano doszło do zderzenia się ze sobą 7 samochodów. Wypadek miał miejsce na jezdni w kierunku Katowic. Początkowo ruch odbywał się pasem awaryjnym, następnie służby udrożniały kolejne pasy, a teraz, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Kato, ruch w miejscu zdarzenia odbywa się bez utrudnień. O wszystkim informujemy Was na bieżąco. Zaglądajcie też na portal sk.pl.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
13: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
14: Jaka to była kobieta?
15: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła.
13: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
12: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
16: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
12: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
17: SK Śląsk.
11: Już po raz 15 mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje inicjatywy lokalne. Nabór trwa do 15 listopada.
18: Wspólnym mianownikiem tych wszystkich zadań jest budowanie sąsiedzkiej wspólnoty i szeroko rozumiane kształtowanie przestrzeni publicznej.
11: Mówił Michał Mendel z Urzędu Miasta w Katowicach. Więcej informacji na temat programu znajdziecie na stronie magistratu. Czasu, który nie nadszedł. Ten film właśnie dziś będziecie mogli obejrzeć o godzinie 18 w kinie Helios w Katowicach. Mamy wlotki. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl, ale w treści przekonajcie nas, że to właśnie do Was powinny one trafić.
19: Wszystkie hity zaczynają się w Esty. Mam dla Was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z Waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek 8 października w Esty. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaigo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kałoburza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Esce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz. Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia SK i Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: I po reklamie.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat, zawdzięczamy to w Low. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie, kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wygenerowano z AI.

0: i z ław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jeśli chodzi o

0: Bez większych przeszkód kierowcy poruszają się po miastach Śląska i Zagłębia. Przejezd na autostradę A4, bez korków też na DK79 w Mysłowicach czy w Jaworznie. Jedynie delikatny zator utworzył się teraz na DK86. Jadąc od strony Sosnowca w kierunku Będzina trzeba delikatnie wyhamować. A w pogodzie dziś przewaga chmur na niebie. Na termometrach mamy około 19 stopni. Późnym wieczorem przewidywane opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie, ulica Cieszyńska 2. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
3: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
2: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
3: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że a za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki. Przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
4: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
5: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
4: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak. Jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
1: SK Śląsk News.
0: KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. Szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie, a to spowodowało, że w tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi Krzysztof Zioło, prezes klubu.
6: Szacujemy, że straty na dzień dzisiejszy to jest około 10 milionów. Podpisały się pod tym wszystkim większość zawodniczek, która też jest zbulwersowana tą sprawą.
0: A władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie, ponieważ zmienił się model polityki sportowej.
7: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia. 14:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem i Adrian Slim Shady na antenie Radio SK 14.15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalna to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
13: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca, niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: I po reklamie.

0: Rozo, Pink Fantasy i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zayn i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
17: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
16: Już mi się podoba.
17: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
18: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
23: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Liwka, poza tobą nic, w Radiu SK tuż przed godziną 15. Obaj przed chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20. I mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: SK.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
6: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
5: A tak bliżej, za 5 lat.
6: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
5: A ja?
6: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
7: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
19: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
20: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32, Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mamo, ten bohater jest dziwny.
21: Nie lubisz go?
22: Lubię i to jest najdziwniejsze.
23: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
26: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
27: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia w ruchu w Tychach. Tam na Alei Bielskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Czystą występują prace drogowe. Na lewym pasie w kierunku browaru trzeba wyhamować. Jedźcie zatem ostrożnie i patrzcie uważnie na znaki. A na termometrach 20 stopni Celsjusza, tyle w stolicy województwa śląskiego w Katowicach. Do końca dnia jednak przewaga chmur na niebie, ale jak na razie bez opadów deszczu i niech tak zostanie.
26: Sponsorem programu jest Ganinex,

0: Autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. A wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
3: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole w Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
4: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
2: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
5: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
2: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
6: SK Śląsk News.
7: Zwykła sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Podjął się jej zespół wybitnych specjalistów z Zabrzańskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca.
8: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, no trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, z niewydolnością wszystkiego, co można mieć.
7: Mówił dr Maciej Urlik, kardiochirurg. Nastolatek przybywa w szpitalu od 8 miesięcy. Lekarze apelują, by nie lekceważyć grypy i poddawać się szczepieniom, które chronią przed poważnymi powikłaniami.
6: Sońca i Koroście. Koroście.
9: Czyli SK.
6: SK. W radiu SK. SK.
10: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi, daj.
11: Jakbym był co najmniej w lewy narożniku.
10: Właśnie.
11: A w prawym Koroście.
10: Ciekawe, czy miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. Aha. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem.
0: No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane, szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Estra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, nie... tak, tak. Skąd wiesz? Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: To jest akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
0: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, okay. Brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Mhm. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Mhm. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Mhm. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby
3: dokładnie
4: bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja, Nasturcja chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, to jest Głucha noc. Radióweczka.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie, taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
16: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
15: Już mi się podoba.
16: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
17: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
20: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterię, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, ta niepo...

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
2: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: A co to właściwie jest Vaistakos?
7: Vaistakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetaCos.pl.
9: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
15: Natalia Czarnuch, cześć. Zerkam sobie na mapę drogową. Teraz na czerwono podkreśla się Roździńskiego w Katowicach. Z pewnością wyhamujecie jadąc w kierunku Sosnowca. Nogę blisko hamulca musicie też trzymać na deka 86 w Kato na wysokości katowickiego Giszowca. Przetykają się pasy w kierunku Tychów. W Tychach na szczęście już bez utrudnień, a jeśli chodzi o korki, no to macie je jeszcze na Orląt Lwowskich w Mysłowicach. Te tworzą się w kierunku Sosnowieckiego Jęzora. Bądźcie czujni za kółkiem szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
17: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
16: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
18: Jak mówi mi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.

0: co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
1: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
0: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
1: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
2: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
3: SK Śląsk. Sport.
4: Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, została wybrana na kolejną trzecią kadencję w zarządzie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Polska nadal będzie miała swojego reprezentanta w gronie osób podejmujących najważniejsze decyzje dotyczące światowego hokeja.
5: Mamy głos w tym takim 15-osobowym gremium, które decyduje o wszelkich najważniejszych decyzjach związanych ze strategią, z rozwojem hokeja na lodzie.
4: Mówiła wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Marta Zawadzka. Więcej informacji, nie tylko tych sportowych, na sk.pl.
3: Sońta.
6: Sońta.
3: I Koroście.
6: I Koroście.
3: Czyli SK.
7: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
8: O!
7: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzić ma do podologa. Zapraszamy.

0: lubi zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wantikulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia, przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
0: o nie.
1: Prawda?
0: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
0: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho. No. A po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba tylko ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: z okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
3: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
2: A tak bliżej, za 5 lat.
3: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
2: A ja?
3: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
4: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna Naklab, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, że ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko Naklab od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki, i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym Hiszpanem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni od oryginału?
1: To jest całkiem zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart. Skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Co 20 minut, 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa.
1: No dobrze, teraz.
0: Dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździ.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie? Żeby...
1: No, ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
22: I po reklamie.

0: Everlasting w Radiu SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Popołudniowy szczyt komunikacyjny na trasach naszego regionu trwa i to da się odczuć m.in. w Katowicach. Tam przytyka się Roździńskiego w kierunku Sosnowca. Wyhamujecie również na autostradzie A4 w Mysłowicach, w szczególności jeżeli zmierzacie w kierunku Bramek na Kraków. A słupki rtęci wskazują około 20 na plusie. Do końca dnia przewaga chmur na niebie. Trzeba przyznać, że straszą one deszczem, ale synoptycy od meteo zapowiadają, że jeżeli kitnie coś z nieba, to dopiero w nocy.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
16: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
17: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
16: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
15: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
18: My się dzielimy tymi

0: różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
2: SK Śląsk News.
3: Poprawia się bezpieczeństwo w okolicach przejść dla pieszych w Mysłowicach. W ostatnich latach miasto wydało sporo na takie inwestycje.
4: Mamy dostosowanych ponad 100 przejść dla pieszych z dodatkowym doświetleniem, z wyniesieniami, które powodują, że kierowcy zwracają większą uwagę na przechodniów.
3: Mówił prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. 10 października odbędzie się 21. noc naukowców Politechniki Śląskiej. Ciekawe warsztaty, badania i eksperymenty czekają na Was w 4 kampusach uczelni. W Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku.
2: Sońca. Sońca i Koroście.
5: I Koroście.
2: Czyli SK.
6: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
7: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
6: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
7: To takie burgundowe.
6: Burgundowe, moje ulubione. Sombr, my body isn't ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: All I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas Pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie,
2: ale... Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od Ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, czekaj, że jest przystojnym kawalerem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Jadziu, szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radio SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić, mówią... Trzeba by zwolnić, ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już nie, lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
8: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku. I proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
16: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat, to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, urabura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie.
0: Możliwe, no.
1: Nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje. Zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
16: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
15: Już mi się podoba.
16: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
17: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
18: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
19: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W centrum handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w centrum handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Sońta jako rościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności.

0: stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział, twój głos jest istotny.
1: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
4: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
4: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
5: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
11: Słupki rtęci teraz w Mikołowie czy w Tychach wskazują 19 kresek powyżej zera. W nocy możecie spodziewać się miejscami delikatnych opadów deszczu. Jutro ponownie powinno uśmiechnąć się do nas słońce, ale temperatura nie przekroczy 14 stopni w miastach Śląska i Zagłębia. Na drogach sytuacja w miarę się uspokaja, mija powoli ten popołudniowy szczyt komunikacyjny. Wyhamujecie jednak nadal na DK86 w Kato. Zachowajcie czujność na wysokości Giszowca.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
13: SK Sport News.
12: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
13: SK Śląsk News.
11: Do 15 listopada mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje inicjatywy lokalne. To już 15. edycja programu To nie budżet obywatelski, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
14: Bo tutaj liczy się nie tylko dobry pomysł, odpowiadający na potrzeby mieszkańców, ale również aktywne zaangażowanie w formie pracy społecznej.
11: A więcej informacji na stronie katowickiego magistratu. Tymczasem przypominam, że w sosnowieckim egzotarium 30 października odbędzie się halloweenowa impreza Magiczna Misja. Start wydarzenia o godzinie 20, a w programie między innymi nocowa nie w egzotarium w Sosnowcu.
15: Impreza. To ja może na początek pozdrowię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SK.pl można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz. I've been watching you.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fuka i Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
9: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj Sigro od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty Sigro w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. Sigro, Koksownicza 32, Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
10: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W centrum handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w centrum handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot ściśle tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
2: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Lokalna strefa ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
6: A co to właściwie jest Vice Tacos?
18: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezę przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nie owocowy, ale pozdrowieniowy właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i

0: bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
1: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
2: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
1: Już mi się podoba.
2: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
3: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. Przypominam, że Radio SK ma dla Was specjalne wejściówki na jutrzejszy pokaz filmowy, filmu pod tytułem Czas, który nie nadszedł. Te wydarzenie odbędzie się jutro o 18 w kinie Heliosu w Sosnowcu. Po seansie będziecie mogli spotkać się z reżyserką i scenarzystką tego polskiego dramatu, zadać kilka pytań, porozmawiać, no i zrobić sobie wspólną fotkę. Piszcie po bilety na adres bilety@sk.pl, ale w treści przekonajcie nas, że do Was te wlotki powinny trafić.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
13: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
11: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
14: Impreska.
15: Impreska.
14: Eska.
15: Eska.
11: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i Bedoesa, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczoru. Wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie. Więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Westę. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boom, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek i jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: Żałuję, o,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Toyota prezentuje... Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
2: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
6: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302. Ktoś już próbuje? A, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie. Nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja proszę bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy
1: nie,
0: na czymś?
1: Akurat, no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jesko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: 100? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu 100, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż 6 w Totka.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
9: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl. Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
5: Śląsk na czasie.
6: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Zbliża się 21. Noc Naukowców. Już w najbliższą sobotę Politechnika Śląska otworzy swoje pracownie i laboratoria w Gliwicach, Zambrzu, Katowicach i Rybniku. Od 17 do 23 będziecie mogli wziąć udział w bezpłatnych naukowych warsztatach.
7: Nie braknie sztucznej inteligencji, nie braknie bolidów, dronów i nowoczesnej technologii.
6: Mówiła Sandra Grabowska z Centrum Popularyzacji Nauki. Noc Naukowców poleca Radio SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezie grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
10: Imprezka.
9: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawie jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no tak. Ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. To be Romeo Mio i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki, kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze. Grzesiek?
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia co Skolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
8: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
9: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
8: Już mi się podoba.
9: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
10: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Maty Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Węsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film.

0: Świąteczna misja z centrum gier Furia, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, nocowanie w egzotarium, a także oczywiście zwiedzanie egzotarium wieczorem i rano.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Mysłowicach jest prowadzona kampania Bądź Widoczny na Drodze. Ma ona oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie, między innymi szkół. Przygotowaliśmy też temat sportowy. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Parku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła między innymi Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. O szczegółach za chwilę. Zaczniemy jednak od historii 17-letniego Kacpra Stychów, który przeszedł transplantację obu płuc. Ta była efektem powikłań pogrypowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Zwykła sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Podjął się jej zespół wybitnych specjalistów z Zebrzeńskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca. O tym w materiale Oli Grochowskiej.
4: Maciej Urlik, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem w oddziale transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca.
5: Więc przede wszystkim podziękować rodzicom za tą determinację, bo oni tutaj są właściwie dzień w dzień od wielu miesięcy i ten właściwie proces by bez nich nie miał szans powodzenia, a z drugiej strony no, zaufali nam i w tym takim bardzo ciężkim stanie Kacpra, kiedy na początku wątpliwości mogliśmy mieć dużo. No, ta determinacja spowodowała to, że te przeszkody stały się taką, można powiedzieć, drogą, a nie do końca tymi przeszkodami, więc wspólnie tutaj udało się przez ten taki trudny czas przejść. Natomiast tutaj z tego miejsca chciałbym naprawdę bardzo, ale to bardzo podziękować naszej oddziałowej Alince Kliczce, która przede wszystkim zespół taki ten nielekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów, ona jak gdyby no, przygotowała i przeznaczyła do opieki nad Kacprem tych najlepszych z najlepszych, dlatego że no, wymagał tego stan naszego pacjenta, a z drugiej strony przy takiej wielomiesięcznej terapii, takim leczeniu ciężko pozostać takim suchym, zimnym profesjonalistom, czyli skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby podawać leki, robić to w ten sposób, który jesteśmy nauczeni, bo emocje się pojawiają i my z tymi pacjentami bardzo się wiążemy. No, przez 8 miesięcy to praktycznie Kacpra traktujemy jak naszego syna, a muszę powiedzieć, że no, pielęgniarki mają tą sytuację jeszcze bardziej zaakcentowaną, bo są z tym pacjentem kilkanaście godzin non-stop. One się co prawda zmieniają, ale te 10 czy 15 osób, które tak bezpośrednio się Kacprem zajmowały przez 8 miesięcy, no naprawdę ciężko tutaj pomyśleć, że się nie zżyły z Kacprem i każda sytuacja, która mogła być ryzykowna, która nagle było pogorszenie stanu, bo Kacper wielokrotnie przechodził takie załamania, które no, ocieraliśmy się blisko o niepowodzenie. Więc ja się nie dziwię, że te nasze koleżanki i koledzy, którzy się tak bezpośrednio zajmowali Kacprem, no mogły to w pewien sposób przeżywać. Dlatego tutaj naprawdę bardzo chylę czoła i naszą Alinkę, myślę, że Państwo również możecie wiele się od niej dowiedzieć, co, jaka to ciężka praca jest z pacjentem bardzo nietypowym, dlatego że to nie jest hospitalizacja kilkudniowa i pacjent wchodzi do domu, więcej się nie widzimy, tylko to jest po prostu właściwie, no będziemy się teraz już z Kacprem spotykać zawsze. A tak jak mówię, no wiele miesięcy nas bardzo zbliżyło. No to jest coś, o czym również troszeczkę celowo tu Państwa zaprosiliśmy, bo mamy w tej chwili początek sezonu grypowego. To jest bagatelizowane, bardzo często jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy gdzieś tam, również w mediach. Chciałbym przestrzec. Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, mam nadzieję, że będzie nadal, no, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z no, niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego. Podłączony do aparatury, która no, jest aparaturą, która jest stosowana w najbardziej zaawansowanych ośrodkach na świecie, więc już tak naprawdę nie było nic więcej, co można by było zrobić, a to zaczęło się od naprawdę, że tak powiem, podwyższonej temperatury, suchy kaszel, trochę kataru, coś, co my pewnie przechodzimy niejednokrotnie i tym bardziej chciałbym tutaj zaapelować, że szczepienia to jest coś, co nam na pewno pomaga, to jest już udowodnione medycznie i bardzo bym się zwracał do też naszych widzów i słuchaczy, żeby weryfikować taką wiedzę z osobami, które się tym zajmują.

0: Które są w tym przeszkolone, które tą wiedzę mają. Niekoniecznie u przypadkowych czasami osób, które chcą gdzieś tam zasłynąć i jakąś kontrowersyjną informację przekazać. To jest naprawdę szalenie istotne, bo nigdy nie wiadomo, kogo to spotka, w jakim, jak bardzo choroba będzie miała przebieg agresywny. No widzieliście Państwo, że młody chłopak, sprawny, zdrowy, nagle ląduje w szpitalu z bardzo realnym zagrożeniem życia. Właściwie no naprawdę tutaj dużo cudu i miało miejsce, że Kacper wrócił, jest i będzie. No, wirus grypy jest wirusem takim, można powiedzieć, dość inteligentnym. On sobie atakuje wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, sam bezpośrednio niszczy komórkę, wchodząc do niej, produkując tam troszkę uszkodzone białko, ale powoduje też to, że odpowiedź naszego organizmu na tego wirusa również niszczy te nasze tkanki, bo wirus siedzi w komórce, żeby go zniszczyć, nasz organizm musi zniszczyć też tą komórkę, która jest, więc on uszkadza tą strukturę płuc no, bardzo agresywnie. A druga sprawa, niszcząc ścianę zarówno pęcherzyka płucnego, jak i naczynia krwionośnego, ułatwia wnikanie bakterii taką otwartą drogą. Mamy, można powiedzieć, rozkręcony do maksimum stan zapalny, otwarte naczynka, więc każda bakteria, która znajduje się w płucu, automatycznie transferuje się do krwi. I Kacper miał sepsę gronkowcową, właściwie taką pełnoobjawową, bardzo ciężką. Gronkowiec był wielolekooporny, właściwie nie był podatny na leczenie takie typowe, wynikające z takiej wiedzy podręcznikowej. Bardzo skrupulatne badania pozwoliły znaleźć jakiś złoty środek i zastosować leczenie, które było, okazało się później w miarę skutecznym. Natomiast my wiedzieliśmy, że dopóki nie usuniemy tych płuc, które są nadkażone i ta bakteria znajduje się w nich, no to nie wygramy walki z infekcją. Dlatego no, ustaliliśmy, że zrobimy przeszczepienie nawet chociażby po to, żeby usunąć tamte zniszczone płuca i to ognisko infekcji. Natomiast później, po tej transplantacji, leki immunosupresyjne są bardzo lekami specyficznymi i właściwie one przeszkadzały we wszystkim, co u Kacpra chcieliśmy uzyskać. Mieliśmy niewydolność nerek przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Mamy infekcję przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Więc ta walka naprawdę była nierówna i dlatego no, trwało to aż 8 miesięcy, ale przede wszystkim dzięki temu, że Kacper był młodym, wysportowanym chłopakiem i determinacji, bo 8 miesięcy 17-latek w szpitalu, żeby wytrwał, naprawdę tutaj głowa jest bardzo potrzebna i tutaj naprawdę duża zasługa naszych psychologów, którzy mu pomogli ten czas przetrwać, ale też właśnie pielęgniarek, które na co dzień tym dobrym słowem, uśmiechem, muzyką w radiu powodowały, że ten szpital trochę chociaż przypominał taki dom. Patrząc na ostatnie 8 miesięcy, a właściwie na ostatnie 2 miesiące, gdzie bardzo mocno Kacper przyspieszył z powrotem do zdrowia, wydaje się, że do praktycznie takiej pełnej sprawności ma duże szanse wrócić. Chcielibyśmy, żeby to, co Kacper o czym marzy, czyli powrót do szkoły, że tak powiem, nadrobienie tych zaległości, aby mógł normalnie żyć i funkcjonować jak każdy z nas, realizując swoje plany i pomysły. To obraz był dość katastrofalny właściwie. Tam płuco było, prawe płuco było dziurawe. Tam znajdowała się otwór wielkości chyba 10 cm, którędy wydostawało się płuco, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów, bo jedno podawało respirator do tego płuca, które jeszcze jakoś tam działało, a do tego drugiego właściwie powietrze wchodziło, a wychodziło takim drenem specjalnym założonym do tego płuca. No i tamtędy też mniej więcej 4 litry krwi Kacper tracił każdego dnia. Łącznie miał przetoczone ponad 100 jednostek preparatów krwi, zarówno w okresie tym przedtransplantacyjnym, samej transplantacji do dzisiaj, więc to są naprawdę, można powiedzieć, spora ilość litrów krwi, więc automatycznie też tutaj trzeba oddać naprawdę duży szacunek naszemu Centrum Krwiodawstwa i też dawcom krwi, którzy no, tutaj trzeba o nich wspomnieć, no, dzięki nim można też ratować tak ciężko chorych pacjentów. Więc tamtędy w tym dziurawym płucu również było to krwawiące miejsce, natomiast wieloogniskowe ropnie, czyli to nadkażenie tym gronkowcem, to jest taka też sprytna bakteria, która potrafi się dobrze umiejscowić i ciężko leczyć. Więc te płuca naprawdę wyglądały fatalnie. Taki obraz zdarza się bardzo rzadko. W tej chwili już choroby, które jeszcze 10 czy lat temu spotykaliśmy, teraz są już bardzo rzadkie i dlatego no, ten obraz, który zobaczyliśmy w klatce piersiowej u Kacpra, no, robił wrażenie.
1: Dzień dobry, ja mam portal. Mama Kacpra. Dziś bardzo zestresowany, natomiast no, fajnie się czuję, naprawdę dobrze. Już tam coś zaczyna mówić jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. niego, gdzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. Jest fajter po prostu. No, zaczęło się po prostu tak, no, od grypy tak naprawdę. No, w czwartek Kasper się po prostu poczuł źle. W piątek byliśmy u pediatry, został zrobiony wymaz, wyszła grypa typu A. A w piątek wylądowaliśmy na Ojomie, no więc jak gdyby bardzo dynamicznie to wszystko szło. No i skończyło się, jak się skończyło, dobrze, natomiast były momenty bardzo, bardzo ciężkie. Nie da się tego opisać, naprawdę. To jest po prostu taki strach, lęk o własne dziecko, jeśli ma się jedyne, to już w ogóle. Nie wiem, no tak jak mówię, no nie da się tego opisać. Strach, strach, strach.
2: A teraz jest nadzieja?
1: Nadzieja zawsze była. Nadziei, żeśmy nigdy nie stracili. Mówię, dopóki Kacper walczył, a walczył naprawdę bardzo, bardzo mocno, dopóki lekarze walczyli, no to rodzice się nie mogą poddać. Nie ma takiej opcji. Coś już lekarze mówią, ale tak bardzo cichutko, więc jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale myślę, że już powoli, powoli jesteśmy jedną nogą w domu. Tak jak mówię, delikatnie nas wprowadzają lekarze, delikatnie coś tam wspominają, natomiast jeszcze nie ma potwierdzone, że idziemy do domu. Ale tak, wszystkiego nas bardzo fajnie uczą. Powiedział nam wprost, najgorszy będzie transport na ECMO z Katowic do Zabrza. To w ogóle jest najbardziej, czego się obawiali lekarze. Udało się. No i słyszałam, że jest po prostu cień nadziei. Co więcej, to mnie... Ja mam to do dziś w głowie, do dziś mi to dzwoni. Jest cień nadziei. Dlaczego nie skorzystać? O transplantację chodziło, tak. I chciałabym też jeszcze wspomnieć, że mamy naprawdę tutaj w Zabrzu wybitnych lekarzy, bo Kasper operował taki w sumie międzynarodowy trochę team, bo jest taki doktor Igor Gumienny, wybitny. Tam właśnie jest pan doktor Igor Gumienny z Ukrainy. Wybitny lekarz, także naprawdę fajnie, fajnie. O 18, oj tak, no to taki był taki dla Kacpra naprawdę, wyjechaliśmy z balonami, po prostu śpiewy, tańców nie było co prawda, bo Kacper jeszcze nie za bardzo sobie mógł na to pozwolić. Prezenty, torty, balony, nawet mogła rodzina sobie po prostu wejść tutaj i mogliśmy poświętować troszkę razem. No to naprawdę wielki szacunek, wielkie kłony, naprawdę. Tak, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie. Czasem mam wrażenie, że strasznie sobie tak olewamy, brzydko mówiąc, tą grypę. A co tam, wezmę sobie tabletkę i idę, tak? A skończyło się u Kacpra, jak się skończyło.
3: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Park odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, która została wybrana na kolejną, trzecią kadencję w zarządzie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
5: Za nami trening hokejowego Zagłębia, a przed nami pani Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL i członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, pani Danuta Piorun, wiceprezes PZHL, pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, pani Marta Wachowska, specjalistka wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia, pan Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, a także pan Krzysztof Woźniak, prezes PZHL. Szanowni Państwo, to jest chyba pierwsza konferencja hokejowa, którą prowadzę, w której skład zdominowały kobiety. Do tej dominacji w zarządzie IHF jeszcze daleko, ale wynik piątkowych głosowań jest pod tym względem historyczny za sprawą Marty Zawadzki. Prosimy panią prezes o kilka słów o okolicznościach tego wyboru, bo jest sukces, ale był thriller.
6: Widzę, że Państwo nie chcecie jeszcze pozwolić mi, żeby mi emocje zeszły. Myślę, że to jest sukces historyczny i ja muszę się też nauczyć po prostu podnosić wysoko głowę i być dumna z tego, że po pierwsze to ja, po pierwsze to my wszyscy, bo to całe środowisko hokeja w Polsce ma swojego przedstawiciela, jest doceniane, bo ja tylko jestem takim drobnym trybikiem w tej maszynie, który jest napędzany przez to całe środowisko, łącznie z właśnie, tak jak Karina wspomniała, także przez środowisko lokalne, przez miasta, przez zarządców obiektów, przez kluby sportowe, no i przede wszystkim dziękuję moim kolegom z zarządu za wsparcie, bo naprawdę czułam je cały czas. I pomimo tego, że mieliśmy thriller, pomimo tego, że troszeczkę emocji napędzono nam podczas tego wyboru, to jednak może to lepiej smakuje i to, że jestem w tym gronie 15-osobowym jako czwarta kobieta, pomimo tego, że minimum to 3, to jest to jednak coś, co napawa dumę cały polski hokej.
5: Także szanowni państwo, pani Marta Zawadzka, ogromny wkład w kwestie sędziowskie w światowym hokeju, także w budowę hokeja kobiet. Jeśli chodzi o ten hokej kobiet, to jest nowy format. Ten nowy format zadebiutuje tutaj na lodowisku w Sosnowcu. To Puchar Narodów Kobiet. No, jak pokazuje frekwencja na meczach Zagłębia, cały czas Sosnowiec tym hokejem żyje. Proszę o zabranie głosu pana Michała Zastrzeżyńskiego, zastępcę prezydenta Sosnowca.
7: Tak, szanowni państwo, Sosnowiec hokejem stoi. Dzięki drużynie Zagłębia Sosnowiec. Fantastyczny ubiegły sezon. Wyśmienity początek tego sezonu. De facto tyle samo punktów, co lider z Torunia. Ale hokej to nie tylko mężczyźni. Bardzo nas cieszy, jesteśmy z tego niezwykle dumni, że pierwszy historyczny tego typu turniej reprezentacji kobiet odbędzie się właśnie w Sosnowcu na tym pięknym obiekcie. Ja mam nadzieję, że frekwencja będzie taka sama jak na meczach naszej miejskiej drużyny hokejowej. Obiekt warty oglądnięcia. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Chyba z wszystkich trzech tutaj obiektów ten najbardziej żyjący i taki, którym te emocje są największe. Wydaje się, że hokej jest tą tych dyscyplin, która na żywo najwięcej zyskuje w stosunku do relacji telewizyjnych. W związku z powyższym wszystkich zachęcamy gorąco do tego, żeby przyjechać do Sosnowca, pooglądali hokeistów, hokeistki, nie tylko na meczach Zagłębia, ale również reprezentacji mężczyzn kobiet. Gorąco zapraszamy.
5: Tak jest, szanowni państwo, wiemy, że pan prezydent to też osobiście, prywatnie duży fan hokeja, także wspólnie zapraszamy serdecznie na ten turniej. Kobieca reprezentacja to kolejna, która wybiera ten obiekt. Przed państwem pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółki, która tym obiektem zarządza.
8: Tak, to prawda. Kobiety hokeistki, seniorki po raz pierwszy zagrają na terenie ArcelorMittal Park, zarządzanym przez Zagłębiowski Park Sportowy. Bardzo nas to cieszy, bardzo czekamy na te panie. Mecze, które będą rozgrywane, to mecze międzynarodowe, więc zobaczymy nie tylko reprezentację Polski, ale również Wielką Brytanię, Słowenię i Hiszpanię, więc wydaje mi się, że to bardzo fajny skład dla tych, którzy będą tutaj zainteresowani tymi rozgrywkami. No i oczywiście zaraz po tym, jak zagrają panie, miesiąc później i cały miesiąc zawitają nas panowie, reprezentacja Polski i tutaj też bardzo fajne zestawienie, bo będą Włosi, będą Ukraińcy, którzy zresztą tutaj chyba u nas weszli do elity dzięki rozgrywkom, które były rozgrywane na naszym lodowisku i Wielka Brytania. Więc przed nami naprawdę uczta hokejowa, nic tylko przyjść i po prostu podziwiać naszych hokeistów i trzymać się ich kciuki, żeby wypadli jak najlepiej.
5: Jak państwo doskonale wiedzą, bo widać to na każdym kroku, sponsorem strategicznym reprezentacji Polski jest Tauron Polska Energia. Chcieliśmy dzisiaj powtórzyć tutaj państwu to, o czym pisaliśmy kilka dni temu, że bilety na mecze kobiet można dostać w kanale nadawczym Taurona na Instagramie, ale niestety już nie można dostać, ponieważ wszystkie się rozeszły. Pani Marta Wachowska, specjalista wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia.
9: Dzień dobry państwu. W Tauronie kochamy hokej, dlatego jesteśmy sponsorem tytularnym Tauron Hokej Ligi, Tauron Ligi Hokeja Kobiet i reprezentacji Polski. Teraz właśnie razem ze związkiem zdecydowaliśmy się na eksperyment. Rozdaliśmy wejściówki na bilety na naszym kanale nadawczym. No i kibice nie zawiedli. Potrzebowali 5 godzin, żeby wszystkie zebrać. Także to super wiadomość. Także będziemy mieć kibiców na trybunach. To, co ważne, nam bardzo zależy na tym, żeby nie tylko rozwijał się polski hokej, dlatego staramy się wchodzić też w takie imprezy dla dzieci, dla młodzieży. Wspieramy Tauron Mini Hockey Cup, wspieramy Dzień Hokeja. ale też zależy nam na tym, żeby hokej był atrakcyjny i coraz więcej ludzi go oglądało, dlatego staramy się właśnie robić ciekawe akcje dla kibiców. I właśnie też zachęcam do dołączenia do naszego kanału nadawczego, ponieważ będą tam na pewno bilety na Tauron Super Puchar Polski, na Tauron Puchar Polski i nie tylko. I również na inne wydarzenia, nie tylko dla kibiców hokeja. Także zapraszam bardzo na nasz kanał nadawczy na Instagramie.
5: My również zapraszamy w kanałach polskiego hokeja, też linkujemy do tego kanału nadawczego. Niespełna kilka tygodni po turnieju kobiet, także tutaj powróci reprezentacja seniorska mężczyzn. Przed nami kolejny Puchar Narodów. Ciekawi rywale, pan prezes PZHL Krzysztof Woźniak.
10: W pierwszych słowach bardzo dziękuję Tauronowi za to, że oprócz Tauron Hockey Ligi wspiera 6 reprezentacji Polski. Jeszcze dodatkowo turnieje, o których tutaj moja przedmówczyni wspomniała, także bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie, proszę Państwa, w ubiegłym roku po wyborach 22 września pierwszy turniej, który miałem przyjemność już prowadzić jako prezes, odbył się właśnie na tym lodowisku ArcelorMittal Park Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Ta impreza była olbrzymim sukcesem, jeżeli chodzi o organizację i też wynik sportowy. Widzimy, że kibice przebywają tu bardzo, bardzo tłumnie i lubią tą atmosferę i tych emocji tutaj nie brakuje, czy to pod kątem klubowym, czy pod kątem reprezentacji. W tym roku zrobiliśmy coś więcej, mianowicie z racji zmiany formuły rozgrywek i Cup of Nation kobiet, które powstało, pomyśleliśmy od razu, że takie wydarzenie mogłoby się odbyć tutaj właśnie w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy tutaj za przychylność. Tak jak mówiła przedmówczyni, nasze kadry zmierzą się ze Słowenią, Hiszpanią i Wielką Brytanią. A już miesiąc później w tym samym miejscu odbywa się Cup of Nation mężczyzn, gdzie naszą rywalem będzie Ukraina, która awansowała do elity, jak również Wielka Brytania i Włosi. No liczymy tutaj na dobre wyniki, na pewno spore emocji takich hokejowych, bo wiemy, że hokej to olbrzymie tempo i emocje, których tutaj w naszym sporcie nie brakuje. No i czekamy na to, co wydarzy się pod koniec sezonu, czyli w Estonii. Bardzo mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentację, aby powalczyła o awans do elity, bo trochę nam zabrakło w ubiegłych mistrzostwach i cały czas liczymy na to, że nasza kadra potrafi to zrobić i wrócimy do elity.
5: Ja tylko uzupełnię, że bilety na ten turniej mężczyzn będzie można kupić już ten weekend w portalu e-bilet. Utrzymaliśmy ceny z ubiegłego roku, czyli 100 zł karnet na wszystkie mecze Polaków, urgowy karnet 80 zł, bilety na pojedyncze mecze 40 zł i 30 zł. Wszystkie mecze Polaków będzie można zobaczyć w TVP Sport na antenie telewizyjnej. Z kolei mecze Polek będzie można zobaczyć w TVP Sport online. Szanowni Państwo, my tutaj gadu o tych kilku tygodniach października, listopada, a jest z nami osoba, która niesie brzemię 100 lat Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, pani Danuta Piorun, wiceprezes PZHL.
11: Szanowni Państwo, to są ostatnie chwile, ostatnie dni, kiedy możemy jako kibice zgłaszać kandydatury na swoich najlepszych zawodników, trenerów, działaczy, zawodniczki. I teraz zachęcam do zgłaszania jeszcze do 10 października. Zgłaszamy kandydatury, później 12 października. Kapituła wybierze nominowanych do poszczególnych kategorii, a jest ich 11, i wtedy zacznie się prawdziwe głosowanie. I wtedy proszę pamiętać, proszę głosować na swoich ulubieńców do 31 października. Myślę, że ta impreza będzie podsumowaniem tych 100 lat polskiego hokeja i z nadzieją, że może w przyszłości nowi nasi adepci, którzy w tej chwili bardzo licznie wracają na tafle lodowe, będziemy na olimpiadzie, na najwyższej imprezach sportowych.
3: SK Śląsk.
4: W Mysłowicach ruszyła kampania Bądź Widoczny na Drodze. Jest ona związana z bezpieczeństwem szczególnie dzieci w okolicach szkół. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
12: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice.
13: Rozpoczęliśmy w tym miesiącu kampanię związaną z bezpieczeństwem na drogach, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, czyli nasze wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do szkół i przedszkoli są objęte takim specjalnym programem. Sprawdzamy bezpieczeństwo na przejściach, sprawdzamy bezpieczeństwo nie tylko na samych przejściach, ale również na chodnikach i na placach, które prowadzą do szkół i przedszkoli. Dzisiaj mamy rozpoczęcie oficjalne tej akcji, pomimo tego, że ona trwa już kilka dni. Dzisiaj są z nami służby mundurowe, są przedstawiciele Urzędu Miasta i będziemy pokazywali te wszystkie działania, które zostały wykonane na przestrzeni ostatnich lat.
14: No to jakie działania zostały wykonane? Co się poprawiło?
13: Mysłowice było takim miastem, które wyróżniało się niestety tym, że nie było bezpiecznych przejść dla pieszych. W tej chwili, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach mamy dostosowanych ponad 100 przejść dla pieszych z dodatkowym doświetleniem, z wysepkami, wyniesieniami, które powodują, że kierowcy zwracają większą uwagę na przechodniów. Również zostały tak przygotowane przejścia dla pieszych, że te wszystkie elementy, które zasłaniały dojście, zostały usunięte. Były to czasami stare drzewa, a w większości przypadków murki, jakieś znaki, które nie powinny się tam znajdować. I do dzisiaj cały czas prowadzimy konsekwentnie takie działania z Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice oraz ze Strażą Miejską.
14: Czy do tej pory, do momentu tych zmian zgłaszali mieszkańcy, rodzice, że dzieci nie czują się bezpiecznie w okolicach szkół?
13: Były petycje, były awantury, były spotkania w szkołach i przedszkolach. W 2018 roku, gdy obejmowałem Urząd Prezydenta, takich przejść doświetlonych było kilka. Z tego co pamiętam 4-5 takich przejść, tak jak powiedziałem, teraz ich jest ponad 100 i właśnie naciski mieszkańców spowodowały, że jednym z priorytetów była przebudowa układów komunikacyjnych z mocnym naciskiem na przejścia dla pieszych. Ja wraz z służbami mundurowymi osobiście docieram do szkół i do przedszkoli, prowadzimy prelekcje, rozdajemy odblaski, rozdajemy opaski, przypinki. Staramy się również z dziećmi prowadzić różnego rodzaju konkursy, które mają na stałe zainteresować dzieci bezpieczeństwem. Robimy spotkania z samochodami służb mundurowych, czyli to, co dzieci lubią najbardziej. Chodzą do radiowozów, mogą sobie załączyć sygnalizację świetlną, cieszą się z tego, ale to również zostaje w ich głowach, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie. Clou tej kampanii, czyli tym najważniejszym elementem, jest ciągła edukacja. Edukacja w szkołach i przedszkolach, nie tylko w okresie jesiennym, ale również w lato, podczas wakacji. Robimy to cały czas, ale dzisiaj chcemy przypomnieć i podsumować te wszystkie działania, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat.
15: Aspirant Łukasz Paździera, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Pojawiamy się w okolicach szkół, dbamy o to, żeby kierujący, jak i piesi, zachowywali się w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. Kontrolujemy to, czy kierujący ustępują pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście dla pieszych. Sprawdzamy też, czy piesi korzystają z tych przejść dla pieszych w sposób prawidłowy. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko dzieciaki, ale też dorosłych, seniorów, wszystkich, którzy korzystają z chodników, przejść dla pieszych, rowerów, hulajnóg, wszystkich tego typu sprzętów, żeby nosili odblaski w okresie jesienno-zimowym. Szybko robi się ciemno, dłużej jest ciemno nad ranem, więc dbamy o to, żeby te osoby były widoczne. Nawet najmniejszy element odblaskowy potrafi uratować życie, bo zwiększa znacznie odległość, z której kierujący może zauważyć taką osobę.
14: A jeśli chodzi właśnie o okolice szkół, to najczęściej do jakich przewinień dochodziło ze strony na przykład kierowców?
15: Jeżeli chodzi o okolice szkół, no to najczęściej reagujemy na niewłaściwe parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, bo ktoś chce tylko wysadzić dziecko, wypuścić z samochodu dziecko, żeby mogło wyjść. Reagujemy też na sytuacje, kiedy dzieci mogłyby wysiąść z samochodu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, bo nie spojrzą, czy coś nie nadjeżdża. To też są bardzo niebezpieczne sytuacje. Reagujemy w miejscach przejść dla pieszych, czy właśnie osoby stosują się do przepisów, czy jest udzielane pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Więc to są takie główne sytuacje, które są najmniej bezpieczne dla dzieci w rejonach szkół.
14: Tu jesteśmy przy szkole podstawowej numer 9. Wyniesione przejścia dla pieszych. Wszystko pięknie widoczne. Nie ma tutaj nic, co by zasłaniało to przejście. Czyli można powiedzieć, sytuacja idealna przy szkole.
15: Tak, jest ono oświetlone. Mamy tutaj latarnie. Droga jest świeżo po remoncie, więc wzorcowo tak powinno wyglądać skrzyżowanie i przejście dla pieszych. Żeby było bezpieczne, wnioskujemy o to, żeby każde takie skrzyżowanie przy przebudowach właśnie w taki sposób wyglądało. To, że ono jest wyniesione, no to zmusza kierujących do tego, żeby zwolnili przed takim przejściem. Odpowiednie znaki wcześniej o tym informują, więc już przypominają kierującym, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. No ale mimo wszystko kontrolujemy takie miejsca. Dzisiaj będziemy pokazywać dzieciakom jeszcze raz, jak z takich przejść dla pieszych korzystać, żeby było to bezpieczne dla wszystkich.
14: A jeśli chodzi o to tą kampanię? W jaki sposób wy w niej uczestniczycie?
15: Przede wszystkim profilaktycznie. Będziemy uczęszczać też do innych szkół, nie tylko tutaj, gdzie dzisiaj to rozpoczynamy. Będziemy uczęszczać do innych szkół. Przy każdym spotkaniu z dzieciakami, seniorami, z wszystkimi mieszkańcami będziemy przypominać o tym, że odblaski są ważne i ratują życie. Będziemy rozdawać te elementy odblaskowe, apelować do ludzi. Będziemy umieszczać też informacje, czy to na naszych social mediach, czy na stronach internetowych, o tym, żeby przypominać wszystkim mieszkańcom Mysłowic i wszystkim użytkownikom dróg w mieście, żeby uważali na pieszych i żeby się zabezpieczali w formie odblasków, elementów odblaskowych.
16: Nazywam się Wioleta Stuchlik, jestem dyrektorą Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Bernarda Świerczyny w Mysłowicach.
14: Proszę powiedzieć, potrzebne są takie akcje?
16: Takie akcje są bardzo potrzebne, uczą tego, że mamy zabezpieczać dzieci w odblaskowe elementy. To w tej szkole czynimy. 2 lata z rzędu braliśmy udział w takiej dużej akcji organizowaną przez policję, która nazywała się Odblaskowa Szkoła. I w ramach tej akcji dzieci zostały doposażone, wyposażone w odblaski, które są bardzo ważne, zwłaszcza w jesienne wieczory.
14: Tak jak pani obserwuje, tutaj już zmieniło się sporo przy tej szkole, jeśli chodzi o przejścia. Bezpiecznie tutaj dzieciaki się czują?
16: Tak, bardzo się wiele zmieniło. Po remoncie całej ulicy Armii Krajowej są bezpieczne przejścia dla pieszych, ale z tego miejsca chciałabym zaapelować do wszystkich kierowców jeżdżących w Mysłowicach, aby przed szkołami zwolnili.
14: Bezpiecznie tu jest na tych przejściach przed szkołą?
17: Tak, czuję się bezpiecznie.
14: Co daje jeszcze takie poczucie bezpieczeństwa?
17: Odblaski jak mamy i jak patrzymy w lewo, w prawo i znów w lewo.
14: A jeśli chodzi o te odblaski, powiedz mi, po co one są potrzebne?
17: Po to, żeby kierowca nas widział na przykład w nocy.
14: Ty dzisiaj masz tu fajną kamizelkę, ale chyba tak na co dzień w kamizelce nie chodzisz, prawda?
17: Prawda.
14: No a jaki masz element na przykład odblaskowy? Zawsze masz przy sobie jakiś?
17: Tak, na przykład na plecaku mam.
14: I myślisz, że widzicie kierowca dzięki temu?
17: Tak.
4: Śląski naukowiec wymyślił logo z XI. To pomoże ludziom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Dzięki temu bardziej świadomie zaufamy jej wyborom. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
18: Dzień dobry, Krzysztof Michalik. Jestem pracownikiem wykładowcą na Uniwersytecie WSB Emerito w Chorzowie. I moja specjalizacja obejmuje informatyka, w szczególności sztuczną inteligencję.
19: Panie profesorze, stworzył pan narzędzie o nazwie Logos XAI. Proszę powiedzieć, co to za narzędzie?
18: Trzeba rozszyfrować te ostatnie trzy litery XAI, czyli XAI, Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja. No ale to jeszcze prawdopodobnie nie odpowiada na pytanie, a właściwie co to jest. Tu by trzeba było spojrzeć najpierw szerzej na sztuczną inteligencję. W sztucznej inteligencji, najogólniej mówiąc, mamy, nazywamy to paradygmatami. Dwa takie główne paradygmaty, czyli podejścia do budowy systemów AI, bo AI to nie są tylko chatboty. To jest, nie wiem, 2-3% tego, czym się w ogóle AI zajmuje. Natomiast jeden paradygmat, tak będę to już nazywał fachowo, ale tu chodzi po prostu o pewne podejście. Paradygmat symboliczny i drugi paradygmat koneksjonistyczny związany z sieciami neuronowymi, o których niektórzy słuchacze być może co nieco słyszeli. Zresztą ogromna sieć neuronowa jest częścią chatbotów, które wprowadziły, mówiąc tak metaforycznie, żartobliwie trochę AI pod strzechy. Dlaczego o tym wspominam jako wyjaśnienie tego, rozszyfrowanie tego? Dlatego, że większość systemów, różnych klas systemów, często opartych o taką czy inną logikę, związanych z tym pierwszym paradygmatem symbolicznym, można, mówiąc językiem cybernetyki, określić jako białe skrzynki. Co to oznacza z kolei? To jest taki model, że widzimy wejścia informacyjne, czyli informacje wejściowe, widzimy wyjścia, czyli widzimy rezultaty jakiegoś procesu, w szczególności rozwiązania jakiegoś problemu, ale widzimy też, w jaki sposób ten problem był rozwiązany przez system AI należący do tego paradygmatu. W szczególnym przypadku taką bardzo reprezentatywną klasą są systemy ekspertowe, które wręcz wyjaśniają w taki zrozumiały sposób logikę wywodu prowadzącą do rozwiązania problemu. Paradygmat koneksjonistyczny z kolei związany z sieciami neuronowymi, generalnie sieci neuronowe, a już na pewno te najnowocześniejsze, należące do tak zwanego nurtu głębokich sieci neuronowych, gdzie jest bardzo wiele warstw, parametrów i tak dalej, spełniają z kolei model, mówiąc znowu językiem cybernetycznym, czarnej skrzynki. Co to oznacza? Że znowu widzimy, mamy możliwość obserwowania informacji wejściowych, jakichś danych na przykład, symptomy choroby, cokolwiek. Widzimy rozwiązanie, propozycję rozwiązania, jakąś decyzję, jakąś prognozę, ale nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, czyli musimy zaufać, to rozwiązanie jest dobre, że jest poprawne. Trudno nam jest zajrzeć niejako do środka, stąd ta nazwa czarna skrzynka, tak metaforycznie, ale dobrze oddająca istotę sprawy. I teraz, przechodząc na tą wyjaśnialność, chodzi o to, żeby sieci neuronowe, na tyle na ile się da, trudno od razu zrobić z nich, przekształcić je w model białej skrzynki, czyli żeby one były takie bardzo transparentne i pokazywały nam sposób rozwiązywania problemów. Ale żeby chociaż było to metaforycznie, obrazowo, choćby szare, tak żebyśmy częściowo przynajmniej mieli wgląd w to, co się tam dzieje. Bo oczywiście my, jako twórcy sieci neuronowej, my programując, my znamy algorytm, my wiemy, dlaczego użyliśmy takiego czy innego kawałka kodu. Natomiast potem, gdy to uruchomimy, to dla konkretnych danych, no, nie widzimy tak, nie widać dokładnie, co się tam dzieje. My rozumiemy, jak to działa, ale to nie jest to samo, co obserwowanie pewnych procesów, które tam zachodzą. I ta klasa systemów i ten nurt badań w ramach sztucznej inteligencji, względnie niedawny, czy niedawno rozpoczęty, ma za celu uczynienie właśnie sieci neuronowych, w szczególności tych głębokich sieci, które są i złożone, i często skomplikowane, bardziej transparentnymi, bardziej zrozumiałymi. Możemy zajrzeć, podejrzeć, co w poszczególnych modułach, bo często tam jest wiele różnych modułów, każdy wykonuje inne funkcje i każdy z nich obserwować. I to jest zadanie tego systemu. On jest w trakcie budowy, no to pomysły ciągle nowe przychodzą. Proces programowania też jest żmudny, bo to nie są tylko pomysły, to trzeba zaprogramować. Ja nie działam w ramach grantu, tylko robię to sam. Trzeba testować, no każdy programista wie, że to jest żmudny proces, zwłaszcza gdy system, no, się rozrasta i jest już dość duży.
19: To panie profesorze, spróbujmy to przełożyć też na język ludzki, albo przynajmniej przykłady. Na przykład to narzędzie, w czym pomoże na przykład lekarzowi, to taki pierwszy przykład, gdybyśmy podali, a drugi przykład na przykład w bankowości.
18: Twórcom systemów adresowanych do tych dziedzin akurat pomoże zrozumieć ta klasa systemu. Może pomóc w ustaleniu, doborze pewnych parametrów, hiperparametrów, cokolwiek to znaczy, konstrukcji, topologii sieci, struktury sieci, co się tam dzieje, dlaczego rezultaty nie są tak dobre, jak powinny być, albo czy można usprawnić działanie sieci. Natomiast ja niejako przy okazji, bo tu mówimy o takim zastosowaniu wspomagania tego procesu twórczego budowy aplikacji opartej o sieć neuronową. Natomiast jakby po drodze ja odkryłem dla samego siebie to, że potencjalnie niezwykle wdzięcznym obszarem zastosowania tego typu narzędzia może być edukacja w ramach sztucznej inteligencji, przedmiotów ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak powiedziałem, pewna współczesne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają po dziesiątki, setki warstw, miliony parametrów i tak dalej, nie chcę tu za bardzo używać języka technicznego, składają się często z wielu modułów, czyli są i złożone, i skomplikowane, bo to nie jest to samo. Tu akurat te sieci są i złożone, i skomplikowane, co powoduje, że jeżeli posługujemy się, oczywiście jesteśmy skazani na to, żeby na wykładzie posługiwać się z tradycyjnymi metodami, no wzbogaceniem, nie wiem, o grafikę, o slajdy, o komentarz słowny, werbalny. Natomiast wiele rzeczy pozostaje jakby w sferze zrozumienia pewnej abstrakcji, sensu jakichś równań, sensu jakichś algorytmów. Natomiast tu można pokazać w działaniu niektóre moduły, zaglądając jako do środka. Jak to wygląda? Na przykład jak sieć neuronowa na podstawie zdjęcia klasyfikuje, że jest to dla przykładu pies, a nie kot, tak? Jaka jest percepcja sieci neuronowej kota, jeżeli zajrzymy na to, co w środku tam jest tworzone, przechowywane w ramach bardzo wielu iteracji, cykli w procesie uczenia tej sieci. Także z jednej strony to może zwiększyć zaufanie do pewnych rozwiązań w momencie, gdy tworzymy aplikację, ale w kontekście edukacji wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo wdzięczne narzędzie do objaśniania, jak te dość skomplikowane współczesne sieci neuronowe działają. No, pamiętajmy, że w Chatbocie jest sieć neuronowa, która ma miliardy parametrów. Analizowanie tego na żywo jest bardzo trudne. Dwa obszary, gdzie zaufanie ma znaczenie. Na razie etap rozwoju tych systemów XAI nie jest w stanie osobom nieprzygotowanym do tego, czyli przy całym szacunku lekarzowi, inspektorowi kredytowemu, posłużyć się tego typu narzędziem czy narzędziami, żeby on sam zrozumiał, co się dzieje i skąd się wzięło rozwiązanie. To ten paradygmat symboliczny i te systemy ekspertowe rzeczywiście one dostarczały jawnych, tekstowych wyjaśnień, że powiedzmy, uważam, że pacjent ma grypę, bo spełnia takie kryteria i to jest cały wywód logiczny. To nie są teksty przygotowane z góry, predefiniowane, tylko to jest proces wnioskowania. To jest różnica właśnie w tych paradygmatach, sposobach działania, bo tamte systemy naśladują procesy wnioskowania mniej lub bardziej opartego o logikę matematyczną, logiki klasyczne, nieklasyczne itd. Sieci neuronowe z kolei są metaforą działania mózgu i jego składowych, czyli poszczególnych neuronów, które są połączone w sieć. Stąd nazwa sieci neuronowe. Zatem oczywiście taki byłby cel. Będzie, jest już dobrze, czy będzie już dobrze, jeżeli sieci neuronowe, te głębokie, które no, nadal w większości są czarnymi skrzynkami, będą już obrazowo, to mówię, szarymi, tak? Skoro nie da się od razu przekształcić ich, tak jak przez analogię do tego paradygmatu symbolicznego, białe skrzynki, czyli takie, gdzie wszystko widać, jak problem został rozwiązany. Było takie podejście w latach 90. No, nadal pewnie niektórzy naukowcy nad tym pracują, ja też byłem zainteresowany tym. Ekstrakcji reguł, czyli wyciągania z sieci neuronowych reguł logicznych, takich jak w tym paradygmacie symbolicznym. W rezultacie można było zobaczyć reguły, które powodowały w procesie wnioskowania rozwiązanie problemu. Tylko to podejście nadawało się wyłącznie do sieci niezbyt skomplikowanych, względnie prostych. Począwszy tam od perceptronu do maksimum, myślę, sieci, którą tu skrótowo nazwę MLP, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli wielowarstwowy perceptron, który ma już dwie dodatkowe warstwy, ale to jest nadal nie tak skomplikowana sieć jak te współczesne. Dlatego to podejście, trudno w nauce prognozować, że to nie powróci kiedyś, ale na obecnym etapie nie nadaje się do analizy tych głębokich sieci neuronowych, bo one są zbyt skomplikowane. Mało tego, są wielomodułowe, a zatem tam nie tylko jest kwestia wyciągania jakichś reguł logicznych, jawnych, które można zrozumieć, swoje relacje typu grypa, jeśli tam kaszel, wysoka temperatura i tak dalej. To jest taki przykład matematycznej reguły logicznej, ale w praktycznym zastosowaniu. Na tej zasadzie działem, między innymi systemem ekspertowym. Także, tak jak powiedziałem, to było możliwe w odniesieniu do prostych sieci, w odniesieniu do tych nie bardzo. Tu są dodatkowe mechanizmy, nawet raz, że różne od klasycznych sieci typu na przykład MLP, gdzie mamy neurony połączone, utworzone czy ułożone w warstwach, połączone każdy z każdym. Tutaj pozwolę sobie użyć takiego terminu technicznego. Tu mamy na przykład mechanizm dropoutu, czyli rozłączania połączeń między niektórymi neuronami. No i to już jest nie do zasymulowania tym podejściem, że wyciągamy tu z tak zwanych wag, czyli pewnych parametrów na połączeniach między neuronami, pewnych wartości po prostu. Na tej podstawie tworzymy regułę. To już jest niemożliwe. Abstrahując od tego, że tak jak powiedziałem, istnieje tam szereg innych modułów, które nijak nie dają się przełożyć na reguły logiczne na zasadzie takiej właśnie metody, bo tak to się określa, ekstrakcji reguł z sieci neuronowej.
19: To na koniec jeszcze, panie profesorze, żeby to zapiąć w jedną klamrę, reasumując, to narzędzie pomaga nam zrozumieć, jakie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja, no i dzięki temu jej będziemy mogli zaufać.
18: Docelowo tak, bo tu mówię, w tym momencie mówimy o całym nurcie badań rozpoczętym pod tym hasłem XAI. Z całą pewnością, i to jest bardzo ważny cel, tego typu narzędzie, ten system, ja go już powoli włączam do swoich wykładów ze sztucznej inteligencji, z całą pewnością może być znakomitym narzędziem wspomagającym wyjaśnianie studentom czy osobom zainteresowanym sztuczną inteligencją, jak działają te skomplikowane sieci neuronowe, gdzie jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją, i zobaczenie tego, jak to wygląda w praktyce. Na pewnym etapie, tak jak powiedziałem, może to już służyć też eksperymentowaniu, gdy budujemy sieć neuronową, kierujemy się pewnymi heurystykami, eksperymentami. Tu to podejście też może pomóc obserwować, czy dlaczego sieć zachowuje się tak, a nie inaczej, co się dzieje w środku. Natomiast docelowo byłoby idealnie, gdyby udało się tę technologię doprowadzić do takiego etapu, pomagałoby silnie wyjaśnienie, czy wspomagała po prostu, nie wyjaśniała, ale wspomagała wyjaśnienie rozwiązań końcowych. Tak, to jest jeszcze trochę przed nami, dlatego że tak jak mówię, to nie jest klasa narzędzi na tym etapie, nieprzygotowanych, nie mających podstaw choćby na temat AI, a w szczególności sieci neuronowych, dlatego że, tak jak powiedziałem, chatboty to jest tylko mały fragment, sieci neuronowe to też jest jakiś fragment. Sama AI, wbrew pozorom, mimo że jest to rodzaj specjalizacji gdzieś związanej z informatyką, ale w tej chwili jest to ogromna, bardzo szeroka dziedzina o wielu różnych nurtach. Ja powiedziałem o dwóch paradygmatach, ale w ramach każdego z nich mógłbym omówić mnóstwo różnych klas systemów działających na różnych zasadach i mających swoje zalety w określonych kontekstach, jak to zwykle bywa, w innych kontekstach pewne słabości.
3: SK Śląsk.
4: Trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
20: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. miejsce technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki, bezskutecznie i wreszcie się udało, kiedy Urząd Marszałkowski uznał Nową Chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla Uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. Powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać. Ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi, ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne. To znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby Nowa Chemia była takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
19: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
0: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł, którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju województwa śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
19: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
0: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Nie, oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siłę naszego regionu i przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obiekt nowatorski, obiekt zielony, obiekt bardzo ekologiczny, to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obiekt, ale najważniejsze będzie to, co w środku, wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. One się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać skupki na kupkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, no wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć. Bo jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.
2: Robert Musioł, profesor, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Chemii. Jesteśmy bardzo dobrym instytutem, świetnym na tle całego uniwersytetu, ale nie tylko. W instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał. Tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku. Jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie niedostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać świat. I to się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria. Między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Wiesz, tak naprawdę trudno byłoby wymienić, bo słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500, znaczy to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
19: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
2: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody, na dach, zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
19: Jesteście studentami?
21: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
19: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
21: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
22: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
19: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
22: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
19: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
1: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest, ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi, na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
19: Za co kochasz te studia?
1: Myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami, którzy też również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, właśnie mamy dużo zajęć praktycznych w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
6: Wydaje mi się,

0: Reklama.
1: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
2: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
4: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
5: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Śląska, Śląsk.
1: Reklama.
2: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów.

13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam bezce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym Messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

Hitsy. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 5 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo, SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

O tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justin, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne. Dokładnie o północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko. Będzie też Marlon Hofstadt m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album, przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy. Skąd się

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale. Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115. I to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
2: To powiedz mi, co gramy.
3: Gramy teraz Bambi i BDS 2115 Cyrk.
2: Radio SK. A ja przedstawię się głosem BDS-a.
1: To jest premiera w Radio SK.

0: RMFSC. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
1: będzie dobrze.
0: Chorap, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: We got all the hits right here.
1: To jest

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i Bros 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? Ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

im spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy. Ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce. A przynajmniej oby. Zanach za moment.

0: SK Schlongsk.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

Alonery Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek. Wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą 20. Słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, do usłyszenia.